predikaako pliun loka. Lieni shaks hengelstoka. Skenkis domer al jo roka. Maki fleikis ama kloka. Ani reves moza boga.